tiramte la chuta y tigrega le gozan ki kharita sindo ge jele gozan tsene ga ne jeta si tela tena mena ze je khani video games na jav ge je jundi etsen tai hono khain desoni la ki